0: Radio SK.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

0: ESK Koszalin.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Radio S. Radio S.

0: Ja.
1: 1-800 to świecenie.
0: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
3: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.

0: Reklama. To dopiero przypływ bursztynowych atrakcji. 8 Światowe Dni Bursztynu w Kołobrzegu. Od 17 do 19 lipca na plaży przy Molo w Kołobrzegu. Zawody w poławianiu, przesiewaniu i szlifowaniu bursztynu. Animacje rodzinne, pokaz mody i piana party. Rękodzieło, gastronomia oraz koncerty. Mezo, farba i Golden Life. Wstęp bezpłatny. Na wydarzenie zapraszają Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu i prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska.
1: Ile czasu można siedzieć pod prysznicem?
2: Od kiedy mamy kabinę Radaway, każdy prysznic to relaks i odprężenie.
3: Kabiny prysznicowe Radaway. Wygoda, styl i jakość na lata. Zobacz ekspozycję, porównaj rozwiązania, zaprojektuj łazienkę z ekspertami. Instal Glazur. Słoneczna 4 w Trzebiatowie.
2: Adres dobrej łazienki. To będzie ostatnia reklama.
4: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
0: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Mundial rządzi gorącą dwudziestką. Numerem jeden ostatniego notowania listy hitów Radia SK jest Daj Daj od Shakiry. To hymn piłkarskich mistrzostw świata. Ten hit pojawi się dzisiaj w przerwie finału Mundialu. Wtedy zaplanowano koncert z gwiazdami, który ma przypominać słynne Halftime Show. Zagra Shakira, Madonna i Justin Bieber. Ze względu na koncert przerwa w finale ma być wydłużona. FIFA oficjalnie poinformowała, że potrwa 18 minut i 30 sekund. Byłem przed chwilą na stacji paliw, zatrzymałem się, popatrzyłem i pojechałem dalej. No robi wrażenie. Mati Fuczyło, to jest Niedziela ze SK. Rozkręćmy razem ten dzień, więc dzień dobry. Ale był mecz wczoraj, co? Pogadamy o nim na pewno. Salah, Invisible Dress, gramy.

Alan Walker i Ava Max i Fate w Radiu SK, 15 minut już prawie po 9. To jest SK, ale był wczoraj mecz, prawda? Ale był mecz. Z tego co widziałem i z tego co słyszałem i z tego co czytałem, najlepszy do tej pory na mundialu. No trudno się dziwić, Anglia wygrała z Francją 6-4 i tym samym ma brąz tegorocznego mundialu. Kto oglądał? Jak wam się podobało? Mam nadzieję, że bardzo. No w pewnym momencie ja już nawet nie byłem pewien, czy komentator będzie nadążał z krzyczeniem gol, bo tyle tam się działo. No a dzisiaj finał Hiszpania-Argentyna to o 21:00, no i jeszcze halftime show będzie z gwiazdami, no czyli dla każdego coś dobrego. W 18 minut tam ma być jakiś milion gwiazd, nie mam pojęcia jak oni zamierzają to wszystko zmieścić, ale jestem zaciekawiony. No a co dobrego dziś u was? Czekam na głosówki na eskowym messengerze, dajcie znać, sprawdzimy. Radio SK. Why, Shawn Mendes.

0: King of my castle. Keanu Silva.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale słuchajcie, bywają takie projekty, które zaskakują wszystkich. Być może samych twórców też, ale najpierw no, muszą je stworzyć, prawda? A później ich utwory stają się wielkimi hitami. W tym przypadku wielkim hitem w internecie stał się ten kawałek, ale nie tylko w internecie, bo my w Esce lubimy zaskakiwać i dlatego zagramy wam teraz coś, co... no może sprawić, że się uśmiechniecie. Pergin to on, kawałek nazywa się Sama. No i my gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Mr. Sex the Beast, tak nazywa się ten hit. A to Aleksandra Stan. I to jest oczywiście SK, 29 minut po 9. Ja dostaję głosówki od słuchaczy na SK-owym Messengerze. Adam się nagrał.
1: Ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy dziś musieli iść do pracy tak jak ja. No i całą ekipę Radia SK, która stara się, żebyśmy mieli co słuchać w pracy. Pozdrowienka.
0: A to prawda, zobacz, ja też w pracy. No i jeszcze staram się tobie pomóc. Dwa w jednym, może szef doceni twój. Możesz mnie skontaktować, ja bez problemu podzielę się wypłatą. Pozdrawiamy pracujących, a jak dzisiaj u was? Weź to zaraz Dracula.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę, ja się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
6: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
9: Autopromocja.
10: Reklama. Manufaktura Bursztynów Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
11: Widziałaś go?
12: Mm-hmm, jest boski.
11: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
12: Pewnie, może nawet go pocałuję.
13: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
14: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna. Kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, booster ma.

0: Koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji.
1: Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl.
0: Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: I po reklamie.

0: DNA. To hymn tegorocznego mundialu, a dzisiaj jego finał. Dacie wiarę, że to jest już koniec? Naprawdę. I dzisiaj dowiemy się, czy to Hiszpania, czy może Argentyna jest najlepszą drużyną na świecie. No i wczoraj w meczu o trzecie miejsce padło 10 bramek, 6-4 w końcu. Przez chwilę czułem się, jakbym oglądał siatkówkę, bo punkt za punktem. No ciekawe, jak będzie dzisiaj. O 21:00 wielki finał, a wcześniej Wesce hity na czasie. No to będzie można się nastroić i przygotować. Zadbamy o to.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W zasadzie gaszą pożary, ale tym razem rozpalą największą imprezę w Korzystnie. Już 25 lipca od 14 pokaz ratownictwa technicznego i pierwszej pomocy, obsługa gaśnic, konkursy, przejazdy wozami strażackimi, pokaz sprzętu strażackiego w akcji, dmuchańce i inne atrakcje dla dzieci oraz dorosłych, strefa gastronomiczna, a scenę rozpalą fantastyczni artyści i gwiazda wieczoru Sławomir. Będzie gorąco! Zapraszamy!
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet.
2: Miski wypełnione po brzegi.
3: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm. I mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: To będzie jedna z najbardziej klimatycznych imprez tego sezonu. Muzyka elektroniczna w środku zabytkowego parku. Przed nami festiwal Park Beats, to w miejscowości Iłowa, niedaleko Żagania w województwie lubuskim. Pojawi się tam międzynarodowy skład artystów, a wśród nich polski producent Skytech czy legendarny duet Calvi Remi. Impreza odbędzie się na terenie Parku Dworskiego w Iłowej. Scena stanie wśród wiekowych drzew, a do tego będzie wyjątkowa oprawa wizualna. Impreza 21 i 22 sierpnia. A w temacie sierpnia to ja mam informację. Właśnie się dowiedziałem, że 1 sierpnia podobno może przyjść do nas taki skwar, ale taki skwar, jakiego jeszcze w historii nie było. Podobno może paść nawet rekord historyczny w Polsce. To może my się trochę ochłodzimy. Mati Fuczyło to jest na Radio SK, 2 minutki po 10:00 to Gipsy Kukon, ty masz.

Miałem jakieś 9 lat, gdy ten hit się ukazał i myślałem, że Rihanna śpiewa tam o jakiejś Eli. Tylko co to za Ela? Naprawdę, 16 minut po 10. To jest Radio SK, Rihanna, Jay-Z, Umbrella w Radio SK. A wiecie, że w finale mundialu pojawi się dzisiaj Polak? Aha, naprawdę. I powiem więcej, to bardzo znany Polak, Robert Lewandowski. Dzisiaj pojawi się na meczu Hiszpania-Argentyna. To nie jest tak, że postanowił zmienić barwy, no i zagrać w finale. Ale okazuje się, że Lewy ma załatwioną dożywotnią miejscówkę VIP na finały mundialów. To mają najbardziej zasłużeni piłkarze świata. No i wiecie, to super, że Lewy ma taką miejscówkę VIP, ale ja też mam. Na przykład w poczekalni u dentysty, albo w korkach po 16 i powiem wam więcej, nawet często korzystam. Radio SK. Dawid Podsiadło i Sezon, tak gramy.

0: jak romantycznie się robi, kiedy ci panowie śpiewają. Kuba i Kuba, stygnie lato, 26 minut po 10. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A i teraz tak romantycznie wcale nie będzie. Teraz zmieniamy mocno klimat na nieco bardziej klubowy, nazwijmy to. My w SC bardzo lubimy tego typu brzmienia. Jeżeli wy też lubicie elektronikę, jeżeli wy też lubicie mocne, energetyczne i klubowe historie, to w każdy piątek po 20, ale też w każdą noc z soboty na niedzielę gramy SK Live Remix, najlepsze sety DJ-skie od najlepszych DJ-ów i producentów świata. To między innymi Armin van Buuren, Lost Frequencies i wielu, wielu innych, jak chociażby Steve Aoki. No właśnie, takie rzeczy gramy dla was w nocy i wieczorami, przez całą dobę także w aplikacji Radia SK, ale w dzień też potrafimy zagrać fajne nowości również od producentów i DJ-ów. Teraz mam coś dla was od Lukasa i Steve'a. Oni nagrali kawałek, który nazywa się All I Know i myślę, że powinniście go usłyszeć. Radio SK. Bo wszystkie hity zaczynają się w SK.

0: Sia, The Weeknd, Diplo. Elastic Heart. No to jest niedziela. Niedziele bywają takie leniwe, prawda? Czy wy też takie dni macie, że budzicie się, a raczej wasze ciało się budzi, bo w środku no to cały czas panuje taki mocny sen. Przez cały dzień. Znacie to uczucie? Bo ja doskonale i mam nadzieję, że nie tylko ja tak mam, że przez cały dzień czuję się, jakbym lunatykował. Pomyślałem, że niewiele rzeczy budzi jednak tak dobrze jak prezenty albo nagrody, więc ja mam coś dla was. Naprawdę. Zestaw gadżetów od Eski, a do tego nasz nowy magazyn Eska Story czekają, mam je tutaj obok siebie, a tylko potrzebuję głosówki od was. Pokażcie mi, że jednak nie brakuje wam dzisiaj energii, że macie 100% mocy. Udowodnijcie mi to, nagrody mogą być wasze. Głosówki wysyłajcie na Messengerze do Radia SK.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja. SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Ile czasu można siedzieć pod prysznicem?
6: Od kiedy mamy kabinę Radaway, każdy prysznic to relaks i odprężenie.
5: Kabiny prysznicowe Radaway. Wygoda, styl i jakość na lata. Zobacz ekspozycję, porównaj rozwiązania, zaprojektuj łazienkę z ekspertami. Install Glazur, Słoneczna 4 w Trzebiatowie.
6: Adres dobrej łazienki.
7: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
8: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Ósme Światowe Dni Bursztynu od 17 do 19 lipca na plaży przy Molo w Kołobrzegu. Partnerzy: Polska Baltic Ferries, Okna Amberline, Skakun Park, Mosir Kołobrzeg, Powiat Kołobrzeski, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Grupa Mojsiuk, Okulary Vermarii, Brico Marché, Reklamy Aplikatornia, Hotel Factory Resort, Obiekty Wypoczynkowe Interferie, Nieruchomości Sunrise, Sanatorium Poseidon, Rotary Klub Kołobrzeg, Dr. Amber, Bieniek Family Loft, Intech Rusztowania. Organizatorzy: Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu i prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska. Wstęp free.
10: I po reklamie.

0: Moving to the Sun. Hugo, Email Angel, Ultronate. Oni pędzą na słońce, a przynajmniej o tym śpiewają, a wy możecie pędzić dokąd tylko chcecie. Eska dowozi kampera. Już w czwartek dowiemy się, do kogo nasza pomarańczowa maszyna pojedzie, a razem z nią eskowa ekipa, która dostarczy wam kluczyki do tej maszyny. Nie musicie ich wcale potem zabierać na wakacje, naprawdę. Możecie zgarnąć kampera dla siebie i swojej ekipy na przedłużony weekend. Zgłaszajcie się w aplikacji Radia Eska i kto wie, może to do was przyjedziemy. Zgłoszenia są darmowe.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacą.

0: Wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
1: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Poleca Radio SK. I po reklamie. SK. SK. Summer. Jeśli na wakacjach macie ochotę porobić coś więcej niż leżenie na plaży, dobrze trafiliście, w Radiu SK zbieramy najlepsze letnie imprezy. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Już za niecały tydzień możemy na żywo zobaczyć królową polskiej muzyki. W sobotę w Giżycku zagra Maryla Rodowicz. Będzie główną gwiazdą SK Music Tour, czyli naszej letniej trasy koncertowej. Tydzień później wpadniemy do Ełku. Tam z kolei zagra Dawid Kwiatkowski, Tilaw czy Tede. Wstęp na te koncerty jest darmowy. A teraz propozycja z Trójmiasta. Tam będzie się działo w drugiej połowie sierpnia. Przed nami kolejna odsłona Top of the Top Sopot Festiwalu. W Operze Leśnej zagra m.in. Oskar Cyms, Jeremi Sikorski, Dawid Kwiatkowski, Zalia, Margaret, Kuba i Kuba czy Jan Kleosia i wielu innych. Będzie też walka o bursztynowego słowika. Ta impreza potrwa od 24 do 27 sierpnia. SK będzie tam razem z wami. SK.
1: SK. SK. Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Muzyką się żyje. Światowe gwiazdy na wyciągnięcie ręki i to za darmo. Już w piątek startuje Łódź Summer Festival. Miasto stanie się jedną wielką imprezką. Na scenie pojawi się m.in. Sean Paul, Timbaland czy Bastille. W Łodzi zagra też Mata, PZ, BDOS 2115, Dawid Kwiatkowski czy Zalia i wielu innych. Impreza potrwa od piątku do niedzieli. Nie trzeba kupować biletów. SK będzie tam razem z wami, bo szykujemy dla was niespodziankę. Kto chciałby być dzisiaj na przykład na plaży, a go tam niestety nie ma? No to mam dla was troszkę klimaciku. O, no chociaż tyle mamy z plaży. Mati Fuczyło, to jest SK, cześć. Mewy są, plaży nie ma, to chociaż hity niech będą. Justin Bieber, Nicki Minaj, Biorę the Beat, minuta po 11.

To nowość od tej pani, to Sanach i ITP, ITD. A czy ktoś z was zaglądał przed chwilą na Face'a? 17 minut po 11, ja byłem przed chwilą już przekonany, że to jest koniec, że zostałem zablokowany, tylko nie wiedziałem za co, no bo wyświetla się informacja, że mój profil jest chwilowo, przynajmniej chwilowo, niedostępny. Ale słuchajcie, jeżeli mieliście taką samą myśl, kiedy weszliście na Face'a i u was pojawiło się to samo, no to uspokajam, jest globalna awaria, nic nie działa, no w końcu niedziela, więc Face sobie wziął wolne.

0: Maroon 5, Christina Aguilera i Moves Like Jagger. Patrząc na to, że mamy niedzielę, no to kto wczoraj pokazywał swoje ruchy jak Jagger? A w sumie to pewnie nawet dziś, tylko że nad ranem. Moja rodzinka była wczoraj na 18. Widziałem filmiki, no i ja nie wiedziałem, że w Polsce mamy tylu profesjonalnych tancerzy. Naprawdę. Ale wiecie, to są takie filmiki, które chętnie, a nawet bardzo chętnie oglądają wszyscy, którzy na tym filmiku się nie znajdują. No bo tamci jakoś tak dziwnie zazwyczaj nie chcą na to patrzeć. Więcej śmiechu dla reszty, kojarzycie to? Thomas Gray, Rumors, to już za chwilę w Esce.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
3: No i z darmo.

0: Ekspert.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: To dopiero przypływ. Bursztynowych atrakcji. Ósme Światowe Dni Bursztynu w Kołobrzegu. Od 17 do 19 lipca na plaży przy Molo w Kołobrzegu. Zawody w poławianiu, przesiewaniu i szlifowaniu bursztynu. Animacje rodzinne, pokaz mody i piana party. Rękodzieło, gastronomia oraz koncerty. Mezo, farba i Golden Life. Wstęp bezpłatny. Na wydarzenie zapraszają Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu i prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska.
4: I po reklamie.

0: DJ Goja, Jason Derulo, Michiko. I 7 minut już do godziny 12, to jest niedziela ze Eską. Dzisiaj finał Mistrzostw Świata Piłkarskich Argentyna-Hiszpania o 21:00. Jeszcze kilka godzin do tego meczu zostało. Ja sprawdzam, co dzisiaj u was, co tam się dzieje. Beata nagrała głosówkę, uwaga.
1: Mam 100% mocy, a nawet 1000%. Wstałam o 7:40 w niedzielę, tak. Z własnej nieprzymuszonej woli. A dlaczego?
0: No dlaczego?
1: Bo wieczorem lecę do Rzymu. Pozdrawiam.
0: No wiadomo, co się stanie w Rzymie, zostaje w Rzymie, ale coś w tym jest, prawda? Że kiedy przed nami jest jakiś lot, jakieś wydarzenie, nawet o 7 rano, no to pobudka na przykład o 3 nagle nie jest żadnym problemem. 100% energii od razu. Eskowe gadżety i magazyn Eska Story lecą do ciebie, Beata, albo poczekają w Polsce na ciebie.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%.

0: nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na shiget.festival.com. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Już w tym tygodniu do Polski przyjedzie artysta, którego zna cały świat. Przed nami koncert Pitbulla na PGE Narodowym w Warszawie. Fani na żywo usłyszą takie kultowe kawałki jak Give Me Everything, Fireball czy Hotel Room Service. Ale to nie będzie ostatnia okazja w tym roku, żeby zobaczyć Pitbulla na polskiej scenie. Artysta zagra też w Atlas Arenie w Łodzi 27 listopada i 3 grudnia w Ergo Arenie w Trójmieście. Czyli do 3 razy sztuka można ewentualnie raz też można zobaczyć Pitbulla. Alan Walker, Faded, tak zaczynamy, będzie Temper City, Self Aware, będzie September i będę też ja. Mati Fuczyło, 12 już się zbliża, no to co, zaczynamy tę niedzielę. A zaraz dzwonię do kogoś z was, mam konkurs.

0: Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls. Mamy wakacje, to może urządzimy sobie idealny wakacyjny dzień?
1: Sponsorem konkursu jest producent kremu nawilżająco-ochronnego Cerabiome Eveline Cosmetics.
0: Na SK.pl trwa konkurs, w którym piszecie, od czego zaczyna się taki idealny wakacyjny dzień. No i do tego konkursu zgłosiła się Ania. Cześć Ania, dzień dobry.
2: Cześć wam.
0: Ty napisałaś, że twój idealny dzień zaczyna się od jajecznicy. O, widzę, że są nawet zainteresowani jajecznicą chyba. Zaczyna się od jajecznicy z kurkami. Jak rozumiem, nie ma nic lepszego, co?
2: Tak, oczywiście, zgadzam się.
0: No czy dzisiaj już jajecznica z kurkami wjechała na stół, czy nie?
2: Tak, wczoraj były zbierane i jeszcze dzisiaj z rana też był koszyczek zbierany.
0: A, no to perfekcyjnie w takim razie. Już myślałem, że możecie tutaj zaskoczyć.

0: Ze sklepu te smakują, ale oczywiście najlepiej smakują te same zebrane, ponieważ dodają 1000 punktów do smaku.
1: No tak, ale Ania, napisałaś, że szkoda, że nie możemy wpaść na tę twoją jajecznicę, bo to jest kunszt kulinarny i wystarczyłoby dla całej ekipy Eski. Kto powiedział, że my nie możemy? Ja tam jestem gotów wsiadać w auto za chwilę.
0: Oczywiście, zapraszam.
1: No to mi się to podoba. Ale zanim ja dotrę na tę jajecznicę, to ty, Aniu, dostajesz zestaw kosmetyków od Eveline Cosmetics z serii Cerabiome na wakacyjne dni. Co ty na to?
0: Oj, bardzo się cieszę. Przyda się.
1: No super, ale ja bym teraz taką jajecznicę zjadł. No nie wytrzymam. Radio
2: SK. Sponsorem konkursu jest producent kremu nawilżająco-ochronnego Cerabiome z SPF 50 i ceramidami. Eveline Cosmetics.

0: jest hit zawsze na czasie. Alice DJ, Better Off Alone. Jeżeli macie ochotę na takie klubowe brzmienia, to w każdy piątek i w każdą sobotę gramy SK Live Remix. A tam najlepsze klubowe hity, które czekają na was przez godziny, długie godziny. Tam naprawdę się dzieje, zresztą słuchajcie, bo to najlepsi DJ-e świata wybierają dla was playlistę. Ale słuchajcie, teraz lecimy w kosmos, bo świat bywa zaskakujący. Naukowcy chcą stworzyć specjalne skafandry nurkowe dla karaluchów. Naprawdę. Wszystko po to, aby te robaki mogły nam pomóc w akcjach ratunkowych i w misjach na Marsa. Nie żartuję, naprawdę to przeczytałem. No i po kilku zdaniach artykułu na ten temat przetarłem oczy. Czy ja na pewno już się obudziłem? Ale okazuje się, że tak.
1: Autopromocja. Pyszne śniadanie? Spacer?
2: A może ulubione eskowe hity? Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
5: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: i od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Somber, my body isn't ready. W Radiu SK. No już 8 minut zostało do godziny 13. Łukasz Zduńczyk tutaj
1: wpadł. No witam, cześć.
0: Czy ty jesteś taki teraz romantycznie uniesiony po tej piosence, czy nie?
1: Ja zadowolony po prostu jestem, ale bo ja nie rozumiem, co oni tam śpiewają, ale miła
0: jest. Myślałem, że ty może po prostu chciałeś tutaj, przyszedłeś, żeby coś mi wyznać ewentualnie.
1: Nie, chciałem się tylko pochwalić, że sok sobie fajny kupiłem na stacji benzynowej, żeby mi zniżka na paliwo wskoczyła i wam też polecam zatankować.
0: No tak, patrząc na ceny, chociaż ja nie wiem, czy ja polecam akurat tankować, bo ja traktuję stację paliw teraz jak takie muzeum, przyjeżdżam popatrzeć na eksponat, czyli na cenę i wyjeżdżam.
1: Ale przyznaj, że te dystrybutory nowoczesne szybciutko tankują, nie? Tak. Szybko cenę naliczają. Tankują, wyjątkowo.
0: No ja myślę, że one nie tankują szybko, tylko ta cena tak szybko leci. Łukasz Zduńczyk zostaje z wami po godzinie 13 i co ty dla nas tu masz?
1: Polecam się. Hity na czasie. Mam ich dużo. Jeszcze nie wiem, jakie, bo nie sprawdzałem.
0: Nie
1: ale
0: powiem
1: widzę.
0: Ci.
1: O wiem,
0: no dobra,
1: Gipsy Kukon ty masz. To na dobry początek, a potem będzie jeszcze lepiej.
0: Jeszcze lepiej będzie. No
1: zareklamowałem się.
0: Skoro Łukasz mówi, że będzie jeszcze lepiej, to na pewno będzie. Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Łukasz Zduńczyk, no to jesteś w dobrych rękach w takim razie. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: tato promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Ile czasu można siedzieć pod prysznicem?
10: Od kiedy mamy kabinę Radaway, każdy prysznic to relaks i odprężenie.
9: Kabiny prysznicowe Radaway. Wygoda, styl i jakość na lata. Zobacz ekspozycję, porównaj rozwiązania, zaprojektuj łazienkę z ekspertami. Instal glazur, Słoneczna 4 w Trzebiatowie.
10: Adres dobrej łazienki.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Ósme Światowe Dni Bursztynu od 17 do 19 lipca na plaży przy Molo w Kołobrzegu. Partnerzy: Polska Baltic Ferries, Okna Amberline, Skakun Park, Mosir Kołobrzeg, Powiat Kołobrzeski, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Grupa Mojsiuk, Okulary Vermarii, Brico Marché, Reklamy Aplikatornia, Hotel Factory Resort, Obiekty Wypoczynkowe Interferie, Nieruchomości Sunrise, Sanatorium Poseidon, Rotary Klub Kołobrzeg, Dr. Amber, Bieniek Family Loft, Intech Rusztowania. Organizatorzy: Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu i prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska. Wstęp free. I po reklamie.
14: Eska. Eska.
15: Wiemy, gdzie się wybrać, żeby dobrze spędzić wakacyjny czas. Właśnie o tym codziennie mówimy w SK Summer City i teraz opcja dla tych, którzy pod koniec miesiąca będą urlopować nad morzem, na Półwyspie Helskim. Przed nami kolejna odsłona Saltwave Festiwalu. W Jastarni zagra Zalia, Liwka, Kukon, Jan Rapowanie, Sokół czy Vito Bambino. Ta impreza potrwa 31 lipca i 1 sierpnia. Pod koniec wakacji ciekawie będzie też w Opolu. Namierzyłem imprezę dla fanów rapu. To kolejna odsłona festiwalu Opole Rap Scena. I na tej scenie nie byle kto. White 2115. Jank Leosia, Kazbała Gane, Fukaj czy Wajma to 22 sierpnia. A, jeszcze propozycja na najbliższą sobotę. Sporo znanych artystów będzie można spotkać w Operze Leśnej w Sopocie. Przed nami Forest Festival. Zagra Lemon, Sarah James czy Liwka, której głos doskonale znacie z hitu Obejmuje noce.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
1: Muzyka się żyje.
15: Finał mundialu to nie tylko sportowe wydarzenie, to będzie wielki festiwal muzyczny z wielkimi gwiazdami. Już dzisiaj o 21:00 Hiszpania zagra z Argentyną, a przed tym meczem zaplanowano ceremonię zamknięcia mundialu. Wystąpi m.in. Robbie Williams, ale według nieoficjalnych informacji na scenie ma też się pojawić Post Malone. W przerwie meczu z kolei też będzie koncert i też z rozmachem. To ma przypominać słynne halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Wśród gwiazd jest m.in. Shakira, czyli autorka hymnu mundialu Die Die, Madonna, Justin Bieber.

ma tam się pojawić. Ze względu na koncert przerwa w finale mundialu ma być wydłużona z 15 minut do, jak oficjalnie informuje FIFA, do 18 minut i 30 sekund. Ja mam nadzieję, że wasza niedzielna przerwa jest dużo dłuższa niż 18 minut i 30 sekund. Nawet obiadu się dobrze nie da zjeść przez ten czas. Smacznego wszystkim, którzy teraz właśnie zasiadają, jeżeli u was się na przykład ziemniaki już dogotowują, ale wiem, że wiele osób jest teraz w trasie na wakacje albo z wakacji wraca, to ja się do was dosiadam i będę operował playlistą i naprawdę dobrze zagram. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Teraz się będzie można fajnie na dołkach pobujać, bo Gips i Kukon ze swoją nowością już teraz wjeżdżają na antenie Radia SK. Punktualnie 13. Łukasz Zduńczyk, cześć.

Tak właśnie brzmi odpoczynek w niedzielne popołudnie. Nie spieszymy się. Lana Del Rey z głośników. I ten kawałek idealnie wypełnia ciszę w samochodzie, jeśli już kolejną godzinę jedziemy z drugą połówką i aktualnie na chwilę się rozmowy, te tematy do rozmowy wyczerpały. Tak wam gra Radio SK i mam dobrą informację, która na pewno poprawi niedzielny humor. No jesteśmy najlepsi, jesteśmy numerem jeden w Europie, słuchajcie. Nasi młodzi polscy siatkarze zostali mistrzami Europy do lat 18. Wczoraj w wielkim finale pokonali Francję 3-1. Także słuchajcie, możemy być spokojni, jesteśmy zabezpieczeni, jeśli chodzi o kolejne pokolenia siatkarzy. Rosną nam młode talenty, starzy zresztą też dobrze sobie radzą, prawda? Oni też wczoraj, seniorska reprezentacja, też Francję pokonała w Lidze Narodów, też 3-1. W ogóle Francuzi też przecież przegrali mecz o trzecie miejsce na Mundialu. To nie był dobry dzień dla tego kraju, a jeśli o nas chodzi, no my to po prostu, słuchajcie, musimy zaakceptować, że no, my jesteśmy dobrzy w piłkę, prawda? Dobrze nam idą sporty zespołowe, tylko gra nogami nam troszeczkę nie wychodzi, ale za to ręce mamy sprawne jak nikt inny.

0: Ten numer dobrze brzmi, puszczony na full w samochodzie. Jest tutaj na basie, nie oszczędzali. David Guetta, Alok i Stick Figure w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. A jeszcze lepiej to brzmi w eskowym kamperze, jak jedziecie upakowani całą ekipą, uśmiechnięci. No właśnie, słuchajcie, teraz eksperci nas straszą co chwilę, że wielkie podwyżki na stacjach paliw, że będzie jeszcze drożej. No właśnie, wy możecie te podwyżki ominąć, ale wakacje też zaliczyć, słuchajcie. SK dowozi kampera. Teraz nasza słuchaczka Milena się wozi eskowym kamperem po Polsce. Jeśli ją gdzieś tam spotkacie na trasie, to mignijcie długi. I ładnie się uśmiechnijcie, bo ten kamper już za niecały tydzień, bo w czwartek, może być wasz. My go tam ładnie umyjemy, w środku posprzątamy, zatankujemy pod korek na koszt firmy, no i odstawimy go wam. SK dowozi kampera. Zgłaszajcie się za darmo, tylko w eskowej apce na smartfony, no i już w czwartek tego kampera wam podstawimy pod sam dom.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy

koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni? Wiesz, co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Ale miło, ale przyjemnie. Jakbyśmy do tego jeszcze dołożyli szum morza albo szum lasu i co jakiś czas tylko komar obok ucha przelatuje, prawda? No to są po prostu wakacje. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Hity na czasie, na lato u nas macie. No właśnie, dlaczego jest wam miło? Może właśnie teraz takiego szumu morza słuchacie? Albo za chwilę będziecie słuchać, bo nad morze jedziecie? A może ktoś z was teraz właśnie z urlopu wraca? Ale się cieszy, no bo już wam się trochę stęskniło za swoim własnym łóżkiem, za swoją własną toaletą. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego jest wam miło w to niedzielne popołudnie? A ja wam bardzo miło zagram. Równie wakacyjnie. Stygnące lato będzie od Kuby i Kuby, a wcześniej najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: W zasadzie gaszą pożary, ale tym razem rozpalą największą imprezę w Korzystnie. Już 25 lipca od 14 pokaz ratownictwa technicznego i pierwszej pomocy, obsługa gaśnic, konkursy, przejazdy wozami strażackimi, pokaz sprzętu strażackiego w akcji, dmuchańce i inne atrakcje dla dzieci oraz dorosłych, strefa gastronomiczna, a scenę rozpalą fantastyczni artyści i gwiazda wieczoru Sławomir.
11: Będzie gorąco! Zapraszamy!
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale...

0: Doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
1: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
2: I po reklamie.
3: To jest Radio SK. Jak wiecie, my się znamy na imprezkach. Potrafimy nie tylko je rozkręcać, ale też polecać festiwale, na które warto się wybrać. Od tego jest właśnie SK Summer City. Przez Polskę jedzie festiwal Od Nowa. Najbliższy przystanek to Gorzów Wielkopolski za tydzień w niedzielę. Tam zagra naprawdę mocny skład. Cortez, Igor, Ralf Kamiński oraz Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni. Dobrą opcją na wakacje jest też Śmiech. Polska Nocka Baretowa ruszyła w kraj i 31 lipca zatrzyma się w Ostródzie. W tamtejszym amfiteatrze pojawią się najpopularniejsze polskie ekipy kabaretowe, m.in. Nowaki, Smile czy Moralnego Niepokoju. Potem Polska Noc Kabaretowa odwiedzi jeszcze Mrągowo, Sopot, Płock czy Opole. A 30 sierpnia czekają nas koszykarskie emocje. Nasi zagrają w eliminacjach do Mistrzostw Świata z Niemcami. Ten mecz w Ergo Arenie w Trójmieście.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
5: Zbliża się 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Cztery zarzuty usłyszał obywatel Ukrainy, który ugodził nożem jednego z uczestników ułemkowskiej Watry w Zdyni w Małopolsce.

0: porażkach od historii, mówił napastnik Anglii Bukayo Saka. Początek dzisiejszego finału o 21:00.
1: A właśnie a propos finału, bo ja was przed chwilą zapytałem, dlaczego jest wam miło w to niedzielne popołudnie i Tomek pisze, że mu się miło zrobiło, bo przed chwilą kumpel go zaprosił na wspólne oglądanie meczu. No bardzo miło, bo to nie ty, Tomek, będziesz musiał sprzątać. Te okruchy po chipsach u Tomka, u kolegi zostaną. Ja tak lubię najbardziej. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Obiecuję w tej godzinie hymn mundialu Die Die od Shakiry, a teraz Andy Dusty Harris.

0: Roztańczona, wolna, wakacyjna bletka. Tak wam gra Radio SK w wakacyjne popołudnie. Razem jedziemy na wakacje i razem też z wakacji wracamy. Wiem, że są wśród nas tacy, ale nie smućcie się, że się urlop kończy, bo słuchajcie, są wśród nas jednak tacy, którzy z powrotu z urlopu potrafią się cieszyć. Posłuchajcie Violi.
1: Właśnie wracam z nadmorza. Mieliśmy pogodę piękną, fajnie było, ale już tęsknimy troszkę za własnym łóżeczkiem.
0: Było fajnie, ale uwielbiam to zdanie. To jest jeden z powodów, dla którego chcemy czasami wracać z wakacji. Ale też powiedzmy sobie szczerze, jeśli wyjechaliśmy na wakacje większą ekipą, no to już po tygodniu razem ci znajomi, którzy do tej pory wydawali się śmieszni, trochę zaczynają działać na nerwy, prawda? Te żarty to już nie są żarty, tylko już myślimy, jeju, jakie oni głupoty gadają. Już trochę wystarczy nam towarzystwa, prawda? Już chcemy pobyć troszkę sami we własnym domu. A poza tym, ile można jeść codziennie te gofry i zapiekanki, prawda? Już wszystkie smaki zjedliśmy. Aż chce się wrócić i zjeść w końcu takiego klasycznego schabowego z mizerią na obiad.

0: Axwell Ingrosso nie pozwalają na popołudniową drzemkę. To jest Radio SK, tu się gra najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Odkrywamy nowe numery i nowe gwiazdy. A o tej mówi się, że to wschodząca gwiazda popu. Poznajcie Francis On My Mind. To rumuńska wokalistka, która właśnie przynosi do nas nowość. I jak sama mówi, śpiewa o myślach, od których nie sposób uciec. Nie wiem do końca, o co jej chodzi. Prawdopodobnie myśli sobie teraz, ale bym sobie poleżała na plaży i się poopalała. Ale bym sobie po górach pochodziła. Nie wiem, czy na pewno o tym jest ten kawałek, ale dobrze wchodzi. Think About Me. Już teraz

I nie trzeba robić przerwy na kawę przy takich numerach. To jest Radio SK Rio, za nami gramy wam najlepsze hiciory na lato. Dzisiaj wielki finał mundialu. No i z tej okazji jedna ze znanych sieci supermarketów podsumowała ten czas mundialu. Co kupowaliśmy w czasie piłkarskiego święta najczęściej? I podobno w czasie mundialu bardzo skoczyła sprzedaż lodów o 28% więcej. Chociaż myślę, że to nie chodzi o mundial, bo z mundialem też się zbiegła fala upałów w naszym kraju. Dużo kupowaliśmy mrożonych frytek. Często kupowaliśmy, słuchajcie, też czekoladę. No ale wiecie, no dane supermarketów to jedno, ale my wszyscy wiemy, że królowa domowych stref kibica jest tylko jedna. To jest pizza oczywiście. Koniecznie jedzona z takiego dużego, otwartego pudełka, która musi stać na stoliku przed kanapą i nie jedzona sztućcami, tylko trzymana w ręku i wtedy patrzymy się na mecz, prawda? I najlepiej, jeżeli chodzi o zamawianie pizzy, to tak wyliczyć czas, żeby ta pizza przyjechała albo przed meczem, albo...

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama. W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
7: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
8: Ile czasu można siedzieć pod prysznicem?
9: Od kiedy mamy kabinę Radaway, każdy prysznic to relaks i odprężenie.
8: Kabiny prysznicowe Radaway. Wygoda, styl i jakość na lata. Zobacz ekspozycję, porównaj rozwiązania, zaprojektuj łazienkę z ekspertami. Install Glazur. Słoneczna 4 w Trzebiatowie.
9: Adres dobrej łazienki. To będzie ostatnia reklama.
10: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.

0: I jeszcze nie musimy przedłużać lata, ale na wschód słońca możemy iść. Lato cały czas trwa, a SK cały czas gra najlepsze wakacyjne hity na czasie. Gips i Igo. A teraz słuchajcie, bardzo ważne wydarzenie. Aktualnie w Polsce trwa jedyne takie wydarzenie na świecie. Uwaga! Konkurs krzyku. I to międzynarodowy konkurs krzyku. W GoDaPi szukają największego krzykacza na świecie. Ja coś czuję, że ta rywalizacja może być naprawdę zacięta, bo w każdym polskim domu, w każdym jest przynajmniej jeden taki krzykacz, który regularnie tę umiejętność trenuje, prawda? Ja też mam w domu krzykacza, wy też na pewno macie. Nie wskazuję palcem, ustalcie między sobą, kto krzyczy najgłośniej. Jestem ciekaw, jak te zawody wyglądają. Czy po prostu się podchodzi do mikrofonu i się krzyczy? Czy może taki krzykacz, kandydat na największego krzykacza, ma przy sobie asystenta, który do ucha mówi: nie posprzątałem naczyń po jedzeniu, nie opuściłem deski w toalecie, i wtedy krzyczy, albo jak myłem zęby, to ubrudziłem lustro w łazience. Oj, to naprawdę rywalizacja musi być bardzo wyrównana.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych

0: Inne postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
1: I po reklamie.
2: Minęła 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym niedaleko Ełku. W Prostkach osobówka wjechała pod nadjeżdżający pociąg towarowy. Kierowca auta trafił do szpitala. Ruch kolejowy na odcinku Grajewo-Ełk został wstrzymany. Kierowcy utrudnienia na A4 na wysokości miejscowości Brzezie pod Krakowem doszło do pożaru samochodu. To na jezdni w stronę Rzeszowa. Na miejscu pracują strażacy. Blisko 1000 pożarów wciąż trawi kanadyjskie lasy. Dym zakłócił wydarzenia sportowe i kulturalne w kilkunastu stanach USA. Jakub Krzyżak śledzi sytuację za oceanem. Co w takim razie z finałem piłkarskich mistrzostw świata?
3: No wszystko wskazuje na to, że powinien odbyć się normalnie. Nad północno-wschodnimi stanami USA, w tym nad rejonem Nowego Jorku, przeszły gwałtowne burze, które rozproszyły dym z kanadyjskich pożarów. Największe zanieczyszczenia powinny więc ustąpić i jeszcze przed meczem.
2: A przypomnę finał Hiszpania-Argentyna o 21:00.
4: Właśnie patrzę w kalendarz i widzę, że ważny dzień dzisiaj mamy. Dzień lodów. No kiedy świętować, jak nie na wakacjach? Mogą być kręcone, mogą być gałkowe. Ale wszyscy doskonale wiemy, że nad Bałtykiem, obok budki z lodami, często są te takie budki z kręconymi ziemniakami, prawda? Oj, to też zawsze kusi. A miejsce w brzuchu zawsze jest. Nie liczmy razem kalorii. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jeden z hymnów tegorocznego mundialu. Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Ale on jest wielki, słuchajcie. Ma 36 cm. Mówię o piłkarskim Pucharze Świata, który dzisiaj powędruje albo w ręce Hiszpanów, albo w ręce Argentyńczyków. I słuchajcie, to trofeum jest naprawdę potężne. Waży 6 kg i jest wykonane z czystego 18-karatowego złota. I co ciekawe, to mnie, słuchajcie, trochę naprawdę zaskoczyło, bo reprezentacja, która wygra mundial, wcale nie zabiera tego pucharu ze sobą. Ten puchar wraca do siedziby FIFA, a zwycięzcy turnieju otrzymują tylko pozłacaną replikę. Zwycięzcy otrzymują, słuchajcie, podróbę pucharu. Co jest moim zdaniem świetnym rozwiązaniem, prawda? To by mogło tak wyglądać w zwykłym życiu, bo wyobraźcie sobie, że na przykład facet się oświadcza swojej ukochanej i daje taki wypasiony wielki pierścionek z gigantycznym diamentem, a potem mówi tak: dobra, słuchaj, skoro już zdjęcia zrobione, to masz teraz ten mniejszy, a ja szybko lecę do jubilera, bo zaraz zamykają.

0: Calvin Harris w Radiu SK. Ten numer doskonale znamy, a teraz czas na kawałek, który staje się wielkim hitem wakacyjnym w Polsce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Playlista Radia SK przez całe wakacje jest wypchana nowościami i teraz mam dla was numer,

puścił ten kawałek, to internet po prostu zapłonął. Na Instagramie i TikToku po prostu się roi od filmików, na których ludzie tańczą do tego numeru. Nawet ja spróbowałem z Kasią Węsierską, jak nam wyszło, to możecie zobaczyć na Instagramie Radia SK. No ale teraz się przekonacie, że przy tym numerze ciężko nie tańczyć, albo przynajmniej nie tupać nogą, albo stukać palcami o kierownicę. Pearl Jean i Sama, już teraz w Radiu SK.

0: Africa. Ale się stare dobre czasy przypomniały, nie? Shakira w Radiu SK. Rok 2010. Hymn mundialu w RPA. I właśnie wtedy w wielkim finale Hiszpania pokonała Holandię. Tak brzmiała zwycięska bramka.
1: Fabregas i nie stanie ma spalonego i nie sta! Hiszpania! Hiszpania 1-0!
0: Czy tak będzie też dzisiaj, to się okaże, bo Hiszpania też gra, tylko że z Argentyną, więc równie dobrze finał może brzmieć tak.
1: Czy to będzie 2?
0: Argentyno, co ty robisz? To szkoda tylko, że Dariusz Szpakowski tego meczu nie będzie komentował, ale jakoś to przeżyjemy. Finał mundialu o 21:00. Hiszpania zagra z Argentyną. Messi kontra Lamine Yamal. A w Radiu SK za chwilę zrobimy och i ach przy Sylwii Grzeszczak. Radio
2: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: I po reklamie.

0: żeby nie było wątpliwości. To SK wam tak dobrze gra. Axwell i Bone, wakacyjne hity na czasie w waszych głośnikach mamy cały czas. I pomagamy zapomnieć wszystkim tym, że się urlop kończy, że jutro poniedziałek. Jesteśmy razem z wami. No wiem, że wiele osób teraz właśnie wraca z wakacji, ale to nie jest taka zła informacja. Wcześniej nasza słuchaczka Viola mówiła, że ona to się w sumie cieszy, że już jej się urlop kończy, właśnie wraca z nadmorza, bo już jej się chce pospać w swoim własnym łóżku. No właśnie, to teraz udowodnijcie sobie i wszystkim innym, dlaczego dobrze, że się urlop kończy. Może już wam się wyczerpuje zapas czystych majtek i skarpetek w walizce. Też tak może być, prawda? A może już wam się chce posłuchać plotek w waszej pracy, bo przez urlop to się mogło dużo wydarzyć. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego dobrze, że urlopy się kończą? Nagrywajcie się, a Westa za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: Reklama.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
4: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro. Bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
9: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
8: oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Uczta dla fanów sprażynek.
8: Przysnacki, zawsze przy meczu.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: Od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Zbliża się 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Niebezpieczne burze przetaczają się przez Polskę, nawałnice przeszły już przez Dolny Śląsk. Docierają teraz do województwa łódzkiego i Małopolski.
3: Szczególnie silne burze mogą występować na południu kraju, po centrum, głównie województwo opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie oraz mazowieckie i łódzkie.
2: Mówi Anna Gryczman, synoptyk IMGW, przed opadami gradu i silnym wiatrem. W rozesłanych wiadomościach ostrzega też RCB. Udało się zestrzelić 18 z 41 pocisków balistycznych. W nocy Ukraina odparła największy rakietowy atak Rosjan od początku wojny. Uszkodzone są m.in. budynki mieszkalne, akademik, kino i stacja metra. Argentyna kontra Hiszpania. Czas na finał mundialu. Kibice obu drużyn odliczają godziny do najważniejszego meczu turnieju. Wyświetlimy mecz na wielkim ekranie, a wszyscy moi przyjaciele będą kibicować reprezentacji. Będzie wspaniale. Jestem całkowicie pewien, że Hiszpania wygra. Opowiada Juan Carlos z Madrytu, a pierwszy gwizdek o 21.
4: A my z niektórymi teraz wracamy z wakacji i udowadniacie, że to dobrze, że się urlop kończy. Basia mówi, dobrze, że już wracamy, bo zostawiliśmy 18-letniego syna samego w domu i już się boimy, jak ten dom wygląda. Basia, syn prawdopodobnie teraz robi wielkie sprzątanie, więc na pewno będzie czysto. Nie wiem tylko, czy storczyki na parapetach nadal żyją. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Kaczka i Tipper ładuje nam baterię przed dniem na P. Tak wam gra Radio SK, 17 minut po godzinie 16. A wy udowadniacie, że to dobrze, że się urlopy czasem kończą. Kacper nas pozdrawia. Mówi, że właśnie wracają z lotniska, bo byli na All Inclusive w Turcji. I mówi, że przed wyjazdem kupił nowe spodnie, które wtedy były na niego dobre, ale już ostatniego dnia gdzieś go tam te nogawki trochę uwierały. Także słuchajcie, urlop był udany, bo po prostu Kacper zjadł tyle, że to All Inclusive mu się zwróciło. Jesteśmy z wami, ze wszystkimi wracającymi z wakacji i tymi, którzy o wakacjach na razie pomyśleć nie mogą. U nas jest wakacyjnie. Teddy Swims już teraz.

0: Gorąca nowość od Sanach, a my same takie gorące nowości dla was mamy. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a dzisiaj sportowe emocje. Ja wcale nie mówię o mundialu, co tam mundial, słuchajcie, nasi w siatkę będą grali. Polska zagra w Chicago z gospodarzami turnieju, z gospodarzami tego turnieju Ligi Narodów z USA. Tylko jest jeden problem, słuchajcie, ten mecz będzie o 3 nad ranem, więc raczej oglądać nie będziemy. Chociaż pewnie pan portier z recepcji u nas w pracy będzie miał co robić, prawda? Albo pani ze stacji benzynowej. Pozdrawiamy wszystkich tych, którym się szykuje nocna zmiana. A jak już wstaniecie jutro rano, to SK wam powie, jaki był wynik. Chociaż na razie nie myślimy, słuchajcie, o poniedziałkowym poranku. On jest jeszcze bardzo daleko.
1: Teraz nie trzeba się jego bać.
0: No właśnie. Teraz jest niedzielne popołudnie. Za 26 minut godzina 17 i za chwilę wakacyjnie gramy. Jennifer Lopez między innymi.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Pyszne śniadanie? Spacer?
4: A może ulubione eskowe hity?
5: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku
6: i zgarnij tysiaka na udany dzień.
5: Zgłoś się na SK.pl i słuchaj SK od rana.
7: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
10: No i co, Barbara, co?
9: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
13: Została nam już tylko apteczka.
12: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
13: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
12: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
14: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
12: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
14: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
15: Adamet, z pasji do rozwoju.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
18: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.

0: Stacyjny weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.

0: Aktywna.
1: Hej, my właśnie wróciliśmy ze spaceru po lesie i mimo, że pogoda dzisiaj w kratkę, bo mruczy między chmurami i opłacało się, bo przynieśliśmy cały koszyk grzybów, który właśnie teraz przygotowujemy do suszenia.
0: Ale jak to nie tylko wyjście na grzyby, to teraz trzeba te grzyby ogarnąć? Ej, tego w umowie nie było. Nie wiem, co się dzieje teraz u Izy w domu, ale obstawiam, że jej mąż w magicznych okolicznościach się ulotnił, bo nagle sobie przypomniał, że ma coś w garażu do zrobienia. A wy co robicie w to niedzielne popołudnie, słuchając eskowych hitów na czasie? Chwalcie się tak jak Iza w głosówce na Messengerze Radia SK, a u nas za chwilę najnowsze newsy.
2: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

Jeśli teraz macie gęsią skórkę, to naturalny objaw. Tak właśnie działa głos Sienny Spyro, jak ona pięknie śpiewa. A my to gramy w Radiu SK. Numer idealny do niedzielnego, wakacyjnego nic nie robienia. Chociaż Iza się chwali, że u niej dzisiaj niedziela.

0: Tato promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
8: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
13: Co kupiłaś?
12: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
13: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki. Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
16: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile.

0: Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi Kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: I po reklamie.
2: Jeśli lubicie od czasu do czasu wyskoczyć na letnią imprezkę, to dobre radio odpaliliście. W Radiu SK mamy najlepsze propozycje na lato. W te wakacje możemy na przykład zobaczyć Sanach na stadionie. Ta artystka ostatnio wydała nowy singiel ITP ITD, który gramy w Radiu SK, a okazja, żeby usłyszeć go na żywo, będzie 14 sierpnia. Wtedy w Sanach zagra koncert na stadionie miejskim w Krakowie. A potem zostanie już tylko wielki finał trasy stadionowej na PGE Narodowym w Warszawie 4 września. No właśnie, początek września zapowiada się naprawdę ciekawie. W Białymstoku będzie imprezka, tam

0: Świata wieczorem Hiszpania zagra z Argentyną. Wskazanie tu faworyta jest niezwykle trudne, mówi szef sportu w Super Expressie Przemysław Ofiara.
1: Gdybym miał szybko wytypować, to wytypowałbym remis w podstawowym czasie gry. Taką mam czutkę tutaj, że to będą jednak bardziej szachy. Emocjonująca dogrywka i rzuty karne, które porwą nas wszystkich.
0: A przypomnę, że pierwszy gwizdek o 21:00. Teraz ważne informacje z dróg. Zablokowana jest ekspresowa piątka koło Żnina w Kujawsko-Pomorskiem. Osobówka zderzyła się tam z motocyklem. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy. Są objazdy. Spore utrudnienia też na S7 na Mazowszu. Trasa między Grójcem

0: u nas wszystkich.
1: A przypomnę, że pierwszy gwizdek o 21:00. Teraz ważne informacje z dróg. Zablokowana jest ekspresowa piątka koło Żnina w Kujawsko-Pomorskiem. Osobówka zderzyła się tam z motocyklem. Na miejscu lądował śmigłowiec, ratunkowy są objazdy. Spore utrudnienia też na S7 na Mazowszu. Trasa między Grójcami

0: korek w stronę stolicy ma już około 10 km.
1: Oho, czyli tym, którzy wracają z Zakopanego do stolicy, troszkę podróż się wydłużyła. Jeśli też jesteście w dalekiej trasie i już wam się trochę ziewa, Eska się wami zajmie. My się do was dosiadamy i dobrze gramy. Obiecuję w tej godzinie hymn mundialu Daj Daj od Shakiry. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Wy co tam robicie przy hitach na czasie, Ola?
2: Ja w to niedzielne popołudnie właśnie sobie gram w gierkę, jeżdżę sobie ciężarówką i was słucham. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Pozdrawiamy też prawdziwych kierowców, prawdziwych ciężarówek. Z nami nie zaśniecie do samej pauzy.

ale to fajnie kołysze. Nowa propozycja od Sombra. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a wy Eskę łapiecie nawet za granicą. Kasia pozdrawia ze Szkocji, mówi, że słucha Eski od samego rana, bo maluje płot. Basia z kolei jedzie dzisiaj przez całą Polskę, bo wraca z nadmorza do siebie w Bieszczady. No to słuchajcie, żeby sił wam w trasie nie zabrakło, Eska gra hity na czasie i teraz ten wasz ulubiony, prosto z miejsca pierwszego gorącej dwudziestki, Shakira i Daj Daj, czyli hymn mundialu.

0: Calvin Harris i Rihanna. Hit zawsze na czasie w Radiu SK. A teraz pora udowodnić, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak. Z nami poznajecie nową muzykę. I teraz ze świeżą propozycją wpada Lukas Graham. To jest duński artysta, który zasłynął tym hitem.
2: Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely.
0: Znacie doskonale z Eski, czyli Lukas Graham lubi takie nostalgiczne klimaty, ale teraz jakby mu trochę energii przybyło na wakacje, bo nagrał numer, w którym brzmi jakby na przykład siedział z kumplami przy ognisku w wakacje. Jest tutaj radość. Lukas Graham i Good Times już teraz w Radiu SK.

I proszę bardzo, szybki teleport do roku 2008. Niejedna osoba, niejedną imprezkę przy tym numerze przeżyła. Hit zawsze na czasie. Tak wam gra Radio SK. Mamy najlepsze hity na czasie na lato. Dawid Tawarę za nami, a przed nami, słuchajcie, wielkie starcie pokoleń i niesamowity zbieg okoliczności. Finał Mundialu Hiszpania-Argentyna. I teraz po internecie krąży zdjęcie. Pewnie widzieliście Leo Messiego, który kąpie małego Lamina Yamala. To było 19 lat temu. Wtedy Leo Messi wziął udział w akcji charytatywnej. Robili zdjęcia do kalendarza. I on wtedy kąpał małego chłopca. I tym chłopcem był właśnie Lamin Yamal. I dzisiaj, 15 lat po tym zdjęciu, panowie staną naprzeciwko siebie, jak równy z równym, i zagrają w wielkim finale mundialu. No to jest naprawdę niesamowita historia. No i się okaże, słuchajcie, co jest silniejsze, młodość czy doświadczenie, młoda gwiazda czy stary doświadczony piłkarz. No i też dowiemy się, czy Messi nadal może powiedzieć do młodego

0: Jamala, nie ucz ojca dzieci robić.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Ile czasu można siedzieć pod prysznicem?
12: Od kiedy mamy kabinę Radaway, każdy prysznic to relaks i odprężenie.
11: Kabiny prysznicowe Radaway. Wygoda, styl i jakość na lata. Zobacz ekspozycję, porównaj rozwiązania, zaprojektuj łazienkę z ekspertami. Instal Glazur. Słoneczna 4 w Trzebiatowie.

0: muzyki od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: I po reklamie.

0: dostaliśmy właśnie pozdrowienia spod Palmy. Chico Chico w egzotycznych krajach. Jason Derulo w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. Za chwilę newsy. Marcin Brocki powie o finale mundialu i o tym, jakie gwiazdy wystąpią w przerwie. A ja się właśnie dowiedziałem, że zwycięzcy tegorocznego mundialu otrzymają wyjątkowe, pamiątkowe pierścienie. Takie złote na pamiątkę zwycięstwa w mundialu. No, może fajny pomysł, ale z drugiej strony, czy to jest potrzebne, prawda? Przecież piłkarze są na tyle bogatymi osobami, że oni już są cali powieszani biżuterią. Mają kolczyki, naszyjniki, bransoletki, zegarki za setki tysięcy. Jeszcze pierścień im potrzebny? Jak lecą na wakacje, to będzie bardzo długo trwała ich kontrola bezpieczeństwa.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36%.

0: groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MolMove. Szczegóły na molmove.pl.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SPK.

0: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
1: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
2: Adamet, z pasji do rozwoju.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: I po reklamie.
6: Eska. Eska.
7: Słuchając Eski, nie przegapicie żadnej dobrej letniej imprezki. Najlepsze propozycje codziennie mamy dla Was w Eska Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I już pod koniec najbliższego tygodnia spora kumulacja gwiazd polskiej muzyki nastąpi w Krakowie. Tam szykuje się pierwszy w tym sezonie przystanek trasy Erste Letnie Brzmienia. W piątek na scenie pojawi się m.in. Vito Bambino, bracia Kacperczyk, Julia Wieniawa czy Brodka, a w sobotę Kaśka Sochacka, Natalia Schroeder czy Ewa Farna. Potem Letnie Brzmienia wpadną do Warszawy 7 i 8 sierpnia, a teraz coś dla fanów żużla. Już za tydzień w niedzielę będzie można zobaczyć na przykład Bartosza Zmarzlika w akcji, bo przed nami mecz Polska-Australia. To na stadionie miejskim w Rybniku, a niebawem szykują się też zimowe emocje. Prawie. Przed nami letnie Grand Prix w skokach narciarskich. Najlepszych skoczków zobaczymy w Wiśle 1 i 2 sierpnia.
8: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
9: Zbliża się 18, zaczynamy Eska News, Marcin Porocki, zapraszam. Mistrzowie swoich kontynentów powalczą o miano najlepszej piłkarskiej reprezentacji świata. Za dokładnie 3 godziny początek finału mundialu między Hiszpanią a Argentyną. Sporo pewnie będzie działo się w tym meczu, ale także w jego przerwie. W 11-minutowym show między połowami wystąpią Shakira, Madonna i Justin Bieber. Burzowy front nad Polską ulewa aktualnie jest nad Małopolską, a w Białym Dunajcu spadł 2-centymetrowy grad. Nawałnica przeszła też przez Lubelszczyznę. Strażacy w regionie wyjeżdżali ponad 200 razy. Najwięcej do podtopień w rejonie Białej Podlaskiej. A na blisko 100 strzeżonych plażach w zachodniopomorskim czerwona flaga. To między innymi z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.
10: Prądy wsteczne uniemożliwiają bezpieczną kąpiel, ponieważ stwarzają dosyć duże zagrożenie, o czym mogliśmy się przekonać w ostatnich dniach.
9: Mówi Patryk Ruciński ze szczecińskiego Wopru, a wśród kąpielisk z czerwonymi flagami są między innymi te w Dziwnowie czy Mielnie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: Zagrada główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Ścieżki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: I reklamie.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: SK Koszalin. Reklama.
1: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK. SK. Summer.
3: Lucyna Wojtów, jeżeli lubicie dobrą zabawę, to 25 lipca w Teatrze Muzycznym Adria w Koszalinie czeka

0: koncert Polskie Wesela, czyli Wasze Zdrowie. Będą weselne hity, para młoda, oczepiny, wspólny toast i parkiet rozgrzany do czerwoności. A dzień później warto zwolnić tempo. W ramach cyklu Między Aktami czeka kameralny wieczór z muzyką na żywo. Idealny na relaks, spotkanie z przyjaciółmi i spokojne zakończenie wakacyjnego weekendu. Koszalin szykuje także największą dawkę śmiechu tego lata. 25 lipca amfiteatr zamieni się w prawdziwe kabaretowe wariatkowo. Podczas festiwalu Kabaretu Koszalin 2026 na jednej scenie pojawią się czołowe polskie kabarety. Będzie satyra, absurd i komentarze do naszej rzeczywistości. A wszystko z wyjątkową oprawą i telewizyjną transmisją na żywo. Szykujcie dobry humor, bo tego wieczoru w Koszalinie śmiechu na pewno nie zabraknie.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. Hity na czasie.

0: up on
1: Eska.
2: Eska.
3: Summer
4: City.
5: To jest Eska Summer City, Lucna Wojtów. Na scenie koszalińskiej Wodnej Doliny startuje letnia scena Ludzika. Wyjątkowe wieczory komediowe z najlepszymi występami One Man Show. W piątek 24 lipca publiczność rozbawi Wróżbita Wileusz, czyli Mateusz Wileński, a 1 sierpnia na scenie pojawi się Grzegorz Halama. Szykujcie się także na kolejną wakacyjną imprezę 30 lipca. Amfiteatr w Koszalinie wypełni energia letniej trasy bungee. Popularni YouTube.

0: że ruszają w pracę z nowym show i sporą dawką muzyki oraz dobrej zabawy. 1 sierpnia w Amfiteatrze wystąpią Kaja i Goran Bregowicz z koncertem Huczne Poprawiny 2026. W programie największe przeboje, bałkańskie rytmy i energia, która porwie publiczność do wspólnej zabawy, zapowiada się wieczór pełen emocji, tańca i hitów, które zna cała Polska.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Eska.
1: Eska.
2: Eska.
3: Summer City.
4: Eska Summer City, Lucyna Wojtów i kolejne propozycje dla Was. Jeżeli lubicie folkowe brzmienia i niezwykły klimat tego wydarzenia, nie możecie przegapić. 24 lipca amfiteatr w Ustroniu Morskim opanuje słowiańska moc. Będzie festiwalowa strefa z rękodziełem, warsztatami i regionalnymi smakami. Nie zabraknie koncertów, zagra między

0: innymi zespół Rzepczyno. Z kolei Koszaliński Amfiteatr w sobotę 25 lipca przejmą kabarety podczas 31. edycji festiwalu Kabaretu Koszalin 2026. Na scenie pojawią się m.in. kabaret Chyba, Czesław, Trzecia Strona Medalu, Jurki, Zdolni i Skromni oraz Koń Polski. Tegoroczne hasło to wariatkowo, czyli dużo satyry, żartów i spojrzenia z przymrużeniem oka na to, co dzieje się wokół nas. Będzie głośno i bardzo zabawnie.
1: Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Alter.
1: Let's get it started in here.
2: And the bass keeps running.

0: informacja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: Co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną MolMove.

0: Wszyscy na czasie. Numer 1 w Koszalinie. Radio
1: SK. Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.